din, kataka din da, taketa din, kataka din daga debi, kajuna daga debi, taketa daga taka, kajuna daga taka, kajuna get taka, kajuna get taka, kajuna ka, tak din, tak din, taka taka, taka din, taka taka, taka din da.